edzi lo alo woakpɔ le afi ma o eye ale ame siwo woɖe la woato edzi ɖe mate se amea tso mia gbɔa Yehowa ƒe ame siwo wɔ xɔƒe la atrɔ agbɔ eye woava ziɔ kple aseyetsotso eye dzidzɔ mavɔ anɔ woƒe tame vivisese kple dzidzɔ asu wo si eye nuxaxa kple hũɖeɖe abu ɖe wo. Maɖe ne gblɔ nam be ame lo mawu nya be tsotsome evelia miakpɔ nu vɔ la dzi aglã madzudzɔe la ƒe to hehe mina miatrɔ agbɔ va Mateo ƒe agbalẽ tabla vevo atɔ Mateo ƒe agbalẽ tabla vevo atɔlia eye mi le xlẽ de la Yesu Kristo ŋutɔ ƒe nyawo egblɔ na mi le Mateo ƒe agbalẽ bla vevo atɔ kpokpoe bla atɔ vɔ tɔlia eye wòatsɔ alẽawo aɖo eƒe nuɖusi me ke atsɔ gbɔ̃wo aɖo eƒe emiame atsɔ gbɔ̃wo aɖo eƒe miame kpokpoe bla nevɔ ɖekelia tete wòagblɔ na ame siwo le miame la hã gbɔ̃wo le amiɔme la hã bena mite ɖa tso gbɔnye mi ame siwo ƒo fi de mi de dzomavɔ siwo dzra ɖo ɖi na busan kple eƒe dɔlawo la me kpokpoe bla nevɔ adelia eye woawo la woayi ɖe fukpekpe mavɔ la me egbɔ̃wo nuvɔ̃wo la dze aglã woayi ɖe fukpekpe mavɔ la me miakpɔ Mateo ƒe agbalẽ ta adrelia Mateo ƒe agbalẽ ta adre eye makli ne mi tso kpokpoe bla vevɔ etɔ̃ Mateo ta adre kpokpoe bla vevɔ etɔ̃lia gblɔ be ekema nye hã maʋu eme na wo bena nye menya mi kpɔ o mi nu madzɔmadzɔwɔlawo mi te ɖa le gbɔnye eya nutsi amekawoe nye ame si ke Jesu la gblɔ be mi te ɖa le gbɔnye trɔ va kpokpoe bla vevɔ ɖeke lia zɔ menye ame sia ame si le gbɔgblɔ na bena aƒetɔ aƒetɔ ame yɔtɔ gbe aƒetɔ ƒe nukɔ medzidzi le woƒe nume o menye ame si le gbɔgblɔ be aƒetɔ aƒetɔ ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o negbe ame si le fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔnu wɔm la koe eye ame geɖewo hã la gblɔ nam le nukeke ma dzi bena aƒetɔ aƒetɔ alo menye wò nukɔ dzie mi gblɔ enya la ɖe anyi le wo ɖe eye wò nukɔ dzie mi nya gbɔgbɔvɔwo dogoe le wo ɖe eye wò nukɔ dzie mi wɔ nusedɔ geɖewo le wo ɖe le nukeke ma dzia ɖe o pentekostetɔ aɖewo eye ame aɖewo klɔ le agbede to hame ame siwo ne tremɔ eye wolɔ nyagbɔgblɔ ɖi wolɔ aɖe yeye dodo eye wolɔ nukunu kple ŋusẽ dɔwɔwɔ wo bena woawoe nye dzimetɔtrɔ wobe mixɔ ya eye dzimetɔtrɔ ƒe dzesi me le woƒe agbeme lo gbigbɔgadzi ƒe dzesi me le woƒe agbeme lo dzɔdzɔenyenye ƒe dzesi me gale woƒe agbeme lo gake elabe le yesu be nukɔdzi wogblɔ anya ɖi yesu be nukɔdzi wonyagbɔgbɔvɔ le yesu be nukɔ kɔdzi la wowɔ ŋusẽ dɔ geɖewo le eyibe wo ni ame hiãtɔwo wona nuɖuɖu tsikɔwitɔwo alebe wona awu hiã awu mamanɔlawo eye wowɔ ŋusẽ dɔ aɖe si ke ne gbɔ dzɔdzɔ menu kpokpoe bla vevɔ tɔlia ekema nye hã maʋu eme na wo bena nye menya mi kpɔ o le nyama aɖe la ta wɔyɔ kpata keke eye agbewɔxɔ ma nɔmowa dada la nɔme eye fulele anɔ yi ƒe dzi me eye to maɖomaɖo la nɔ me eye ba nɔ mɔ goglotɔ dzi eye eƒe nuwɔnɔ kpata kekem si mele dzidzɔ kum lea ebe mele wɔ nu nyuie mele nyame dahewo mele doawo ne hiã ama manɔlawo mena nu nono tsikɔwitɔwoe eye mele dziamewo kpɔ le kɔdzi eye nye la mele ɖe gakpawo me va le kpɔ amewo ɖe gake tso la kpɔ be agbexɔxɔa koŋka la eye la kpɔ be ɖe gbigbɔgadzi ƒe ŋusẽ eye dziɖuɖu dzɔdzɔe si ke li ne xɔsetɔ la be woanɔ agbe si agbɔ nuvɔ dzi adzame nuvɔ wɔwɔ yehowa be magbu eme na wo bena nye menya mi kpɔ o medo gbe ɖa bena esia madzɔ ɖe mía dometɔ aɖe kpe dzi o enyo madzɔ ɖe nyanye ŋutɔ dzinye o lo minya bena ɖe ame aɖewo le si ke woate atsɔ susua da ɖe mɔnyagbɔgblɔ dzi wole mawunyagblɔm le mawunyagblɔm le mawunyagblɔm